0: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Za chwilę minie godzina 6. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć.
1: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

0: Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
1: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z esperanto modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
0: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Pogoda jesienna, bo to pierwszy dzień jesieni. W związku z czym zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Będą też przejaśnienia. Temperatura maksymalna zaledwie 15 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: El Radio.
5: El Radio.
3: El Radio 98 FM, środa, 23 września. Piotr Grogusz, jeszcze raz dzień dobry. Imieniny obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan, Liwiusz, Pius, Boguchwała i Konstancjusz. I oni wstają dzisiaj uśmiechnięci, bo wiedzą, że dostaną prezenty i życzenia. A reszta musi pamiętać, że jest pierwszy dzień jesieni, więc za wesoło nie będzie. Już w samej prognozie pogody wesoło nie jest. Zapraszam na nasz uroczy poranek. Mam nadzieję, że muzyka was wprawi w lepszy nastrój.

El Radio 90 i 8 FM. No i proszę, zobaczcie, kto miał wstać, ten wstał, nawet do radia się doczłapał i włączył. I teraz ja mu powiem, że nie będziemy mówić o korkach, ale o innych remontach.

0: Na razie nie ma się co denerwować, jeśli ktoś wyjeżdża o tej porze z domu, to na razie droga prosta, samochodów nie za wiele, da się dotrzeć bez większych korków i utrudnień. A gruntowny remont ulicy Świętego Wojciecha prowadzony jest na odcinku od ulicy Żgowskiej do ulicy Mulinowicza i tam nie pojeździcie. Pierwszy etap prac polegał na rozbiórce starej drogi, następnie rozpoczęto przebudowę wodociągów i pozostałej infrastruktury podziemnej. Prace idą sprawnie, od ulicy Żgowskiej drogowcy ukończyli już budowę wodociągu i odwodnienia, ułożyli nowe krawężniki oraz rozpoczęli wylewanie asfaltu. Powstają także chodniki i droga nabiera docelowych kształtów. Ale na czas remontu wyłączono ją z ruchu, co ułatwia roboty, ale oczywiście utrudnia przejazd. W ramach inwestycji cała ulica Świętego Wojciecha zyska nową nawierzchnię asfaltową i równe chodniki. Powstaną parkingi, zieleńce, przybędzie drzew. Zbudowany zostanie także ciąg pieszo-rowerowy. No wytrzymacie te trochę, dacie radę, a roboty mają się zakończyć jeszcze w tym roku. No, już jakoś do końca dociągniecie.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. A nie wiem, czy wam mówiłem, że lato się skończyło. Mówiłem wam i że jesień się dzisiaj właśnie zaczyna. Możecie to jakoś uczcić, najlepiej złym humorem. Można wstać, mieć skwaszoną minę i generalnie do ludzi się odzywać niezbyt uprzejmie. Mamy nawet dzień spadającego liścia z tej okazji. To miało być wesołe święto, ale jednak to pierwszy dzień jesieni i jakoś tak zbyt optymistycznie to nie brzmi. Ale gdyby nie myśleć o tym, co po jesieni, to mamy teraz czas kolorowych liści, które szurają na spacerach pod nogami. No i można je sobie zasuszyć w książce jako zakładkę, a i można już sobie robić szkice bałwanków w zeszyciku. Sprawdźcie też, czy nie zgubiliście w tamtym roku rękawiczek, szalików albo czapek, bo zawsze można się wtedy udać do sklepu i coś sobie ładnego kupić. O, a studenci to mają jeszcze tydzień wakacji.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwilę mija 6:30. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi L3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych tego typu składami. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta, trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z ŁKA.
3: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
2: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. W najbliższy poniedziałek na terenie łódzkiego akwaparku Fala odbędzie się eksperyment procesowy w śledztwie dotyczącym śmierci 7-letniego chłopca.
4: Eksperyment ten ma odtworzyć m.in. warunki widoczności w trakcie wypadku.
2: Mówi prokurator Paweł Jasiak. Do tragedii doszło podczas zajęć nauki pływania odbywających się w ramach półkolonii. 7-latek przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod powierzchnią wody. Następnie przez kolejne 6 minut miał leżeć na dnie basenu. Dziecko zauważył dopiero starszy mężczyzna korzystający z pływalni. Mimo wysiłków lekarzy, 7-latek zmarł po 16 dniach od wypadku. Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci sprawdzili, czy nadal mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Przypominamy, że każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełnia jeden z warunków. Albo ma własny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli po prostu zgłoszony przez mamę lub tatę lub dziadków do ubezpieczenia zdrowotnego, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Anna Leder z łódzkiego NFZ przypomina również, że student musi sam złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Jeżeli student ubezpieczony przez uczelnię rozpocznie pracę, uczelnia musi wyrejestrować go z ubezpieczenia. Wtedy obowiązek zgłoszenia przejmuje pracodawca. Po zakończeniu zatrudnienia sytuacja ponownie się zmienia. Student powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica albo uczelnię. Nie dzieje się to automatycznie. Tegoroczne wakacje przyniosły łódzkiemu lotnisku kolejny bardzo dobry wynik. Od początku operacji czarterowych port obsłużył łącznie blisko 175 tysięcy pasażerów. Biura podróży zaoferowały pasażerom wylatującym z Łodzi 11 różnorodnych kierunków wypoczynkowych. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyła się turecka Antalya, którą wybrało ponad 40 tysięcy podróżnych. Bardzo dobre wyniki zanotowały również kierunki greckie, w tym Zakynthos, Rodos i Heraklion, a także albańska Tirana. Tegoroczną nowością w siatce połączeń była Majorka, która przyciągnęła blisko 3000 pasażerów szukających wypoczynku w Hiszpanii. Popularnością cieszyły się także wakacyjne loty do Egiptu, Hurgady i Marsa Alam. Duże zainteresowanie tym ostatnim kierunkiem sprawiło, że biuro podróży zdecydowało się przedłużyć połączenie na sezon zimowy. Obok czarterów bardzo dobre wyniki notowały także regularne połączenia, w tym rejsy do Mediolanu Bergamo oraz słonecznego Alicante.
1: El Radio na pogodę.
0: Dzisiaj niewiele się zmienia od wczoraj i przedwczoraj. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, będą także przejaśnienia. Temperatura maksymalna 15 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

No i zerknąłem na mapy, co tam się dzieje na łódzkich ulicach. Jeszcze nie jest tak źle, więc jeszcze nie będę wam zawracać głowy. Za to powiem wam o jakimś znowu fajnym remoncie, żebyście tak nie myśleli, że to miasto idealne jest.

0: Radio 98 FM. A co tam, panie, na estakadzie? A tam prace remontowe trwają na całej szerokości. Ostatnie tygodnie upłynęły drogowcom m.in. na usuwaniu starej, zniszczonej nawierzchni oraz uszkodzonych elementów. Od strony Alei Jana Pawła trwa piaskowanie, czyli proces technologiczny oczyszczający powierzchnię po starym asfalcie i przygotowujący podłoże do dalszych działań. Równolegle trwają prace przy izolacji, odwodnieniu obiektu oraz budowie nowych kramów. Mężników. Jeszcze jesienią ruszą prace związane z nawierzchnią wzmocnienia filarów oraz przęseł całej estakady. A podróżując Aleją Jana Pawła i Aleją Włókniarzy, warto pamiętać o tymczasowej organizacji ruchu. Przejazd bez zmian odbywa się zarówno dołem, jak i górą przez drugą estakadę. W zasadzie raport wam zdałem, ale to żadne dobre wiadomości. Dobra by była, gdybym powiedział za tydzień koniec remontu.
1: El Radio. 98 FM. 98.

0: Halo Radio 98 FM. Mamy drugie nietypowe święto. Dzisiaj obchody Międzynarodowego Dnia Języków Migowych. I mają one na celu popularyzację tej formy komunikacji, aby osoby niesłyszące mogły korzystać z większej ilości sklepów na przykład, czy innych usług. Im więcej ludzi nauczy się migać, tym osoby głuchonieme będą czuć się mniej wyalienowane w społeczeństwie. A warto nauczyć się języka migowego, bo umożliwia swobodną rozmowę z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, co przełamuje bariery w codziennym życiu. Można poznać ciekawego człowieka zwyczajnie. Zwiększa też szanse na rynku pracy. W urzędach, placówkach medycznych, w szkołach czy w obsłudze klienta osoby znające język migowy są poszukiwane. Nauka języka migowego poprawia pamięć, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz koordynację wzrokowo-ruchową, ale też pozwala na komunikację w hałaśliwym otoczeniu. Albo na przykład, uwaga, pod wodą. A ryby i raki mają wiele pytań i oczekują odpowiedzi.
1: El Radio. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 7. Przed nami serwis informacyjny. Będzie też prognoza pogody. Zapraszam, bo warto wiedzieć.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Witaj. W czym mogę ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
0: Po reklamie.
6: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
8: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
6: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
9: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
6: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta.

0: Ale temperatury na południu kraju 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10. Bardzo chłodno też, bo 12 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie. Najcieplej na zachodzie do 18 i tylko tam bez opadów deszczu.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio.
3: El Radio.
4: Środa, 23 września. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Mam nadzieję, że teraz słyszycie mnie już będąc w pracy. Pokonaliście wszystkie przeszkody, korki, ubraliście dzieci, załatwiliście wszystkie poranne sprawy i usiedliście sobie wygodnie przy biureczkach lub stoicie przy swoich miejscach pracy. No to teraz rozejrzyjcie się, gdzie by tu sobie zaparzyć kawkę, napić się, ochłonąć, złapać kilka głębokich oddechów i zastanowić się, w co tu ręce włożyć.

Radio 98 FM. Za chwilę sprawdzimy, co na łódzkich drogach. Czy są jeszcze korki, czy przejazd już jest płynny. A potem powiem wam o pewnym remoncie, który powinien się skończyć, ale się chyba nie skończy. Łódź to jednak stan umysłu.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 98 FM. No już jest taka godzina, że w zasadzie troszeczkę już jest luźniej, ale to troszeczkę to jest takie troszeczkę, że prawie niezauważalne. Więc teoretycznie jest luźniej, ale praktycznie to tam swoje trzeba na tych ulicach odstać. Politechniki od Obywatelskiej do Ronda Lotników. Tam podobno są spowolnienia, także na Paderewskiego, czyli dojazd od Ronda Lotników. Także jest dużo samochodów Wyszyńskiego, od Waltera Jankę do Redkińskiej. Tutaj również zatory Krzemieniecka na odcinku Bandurskiego, Konstantynowska, w dwóch kierunkach dużo samochodów. Zachodnia przy Manufakturze, tam też mogą się robić korki, ale póki co to są spowolnienia. No i oczywiście na Rondzie Solidarności potrzeba dużo cierpliwości. Poza tym wszędzie tam, gdzie jesteście, są w tej chwili korki, a jeśli jedziecie płynnie, to jest sytuacja chwilowa, absolutnie chwilowa.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. W zasadzie miałem wam o tym nie mówić. Pomyślałem sobie, a jak czytacie gazety i portale, to pewnie już na to trafiliście i przetrawiliście. Ale nie mogę wytrzymać. Ulica Kaczeńcowa miała odkorkować traktorową i dać mieszkańcom dodatkowe połączenie z teofilowem. Po remoncie jest już gotowa, ale samochody nią nie pojadą. Wojewoda łódzki uchylił zezwolenie na realizację inwestycji, a magistrat zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co to oznacza dla mieszkańców Teofilowa? Kolejne tygodnie, jeśli nie miesiące oczekiwania. Magistrat chce doprowadzić do otwarcia Kaczeńcowej jeszcze w październiku. Na razie jednak nie wiadomo, w jakim trybie miałoby się to odbyć, skoro decyzja wojewody jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, a sprawa ma trafić do sądu. Spór dotyczy procedury środowiskowej, tak ogólnie rzecz biorąc. Jeszcze kilka miesięcy temu magistrat przedstawił Kaczeńcową jako jeden z najważniejszych elementów większych zmian drogowych na styku Teofilowa i Złotna. Powiadano, że po jej otwarciu ruszą kolejne etapy inwestycji. Budowa łącznika do Traktorowej, przebudowa samej Traktorowej, Rąbieńskiej oraz innych ulic w tej części Łodzi. Na razie ten plan leży, a w zasadzie stoi. No jak to w Łodzi, albo jedno, albo drugie.
0: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Ciebie.
1: Problemy łódzkiej kolei aglomeracyjnej trwają. W związku z wycofaniem 14 pociągów PESA odwołano 22 połączenia. Dziś i jutro. Utrudnienia dotyczą m.in. tras z Łodzi Widzewa i Łodzi Fabrycznej. Przewoźnik zapewnia komunikację zastępczą, a pasażerowie powinni sprawdzać bieżące informacje przed podróżą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie ponad 904 miliony złotych kar na 4 hurtownie farmaceutyczne za niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję. Kary uniknęła Polska Grupa Farmaceutyczna z Łodzi. Spółka przyznała, że stosowała zakwestionowaną praktykę. Jak tłumaczy, sama zgłosiła sprawę, przekazała dowody i współpracowała z urzędem. Dzięki temu skorzystała z programu łagodzenia kar. Najem krótkoterminowy pod kontrolą? Właściciele mieszkań wynajmowanych na kilka dni mogą wkrótce podlegać nowym zasadom. Projekt ustawy przewiduje centralny rejestr najmu krótkoterminowego oraz możliwość nałożenia kary do 50 tysięcy złotych za nielegalny wynajem. Od 2028 roku wspólnoty mieszkaniowe mogłyby zyskać większy wpływ na takie usługi. W określonych przypadkach potrzebna byłaby zgoda ponad połowy mieszkańców. Projekt musi jeszcze przejść dalszą drogę legislacyjną. Na razie nowe przepisy nie obowiązują.
2: L Radio dla sportu.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
4: Jestem zadowolony, oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale Mieliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
3: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
5: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
3: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
0: L Radio na pogodę.
6: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, albo nie wystąpią, bo są przecież przelotne. Temperatura maksymalna 15 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany i dodam, że przejaśnienia też dzisiaj mają być.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

Radio 98 FM. Kontrola ulic oczywiście musi być i to za chwilę, a potem powiem wam, gdzie się tak oryginalnie, wyjątkowo i niebanalnie ubrać, żeby się wyróżniać na ulicy, albo może w pracy. To opcja dla odważniejszych.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio 98 FM. Napisała do nas pani Maria w związku z korkami na ulicach. Panie redaktorze, czy można o tych korkach trochę krócej? Nie każdy jeździ samochodem do pracy. Można, pani Mario? Niciarniana od szpitala w kierunku Piłsudskiego stoi, Limanowskiego przy Włókniarzy w dwóch kierunkach stoimy dłużej, Bandurskiego dojazd do Jana Pawła dużo cierpliwości potrzeba i Paderewskiego przy szpitalu Kompernika także są korki. Pani Mario, pozdrawiamy, jak pani sobie życzy.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. A w Łodzi można się obkupić w dziwaczne, ale piękne stroje, bo Teatr Muzyczny w ten weekend wyprzedaje skarby i wietrzy magazyny. Na wielbicieli nietuzinkowej mody czekać będzie ponad 500 oryginalnych kostiumów ze spektakli, które na przestrzeni ostatnich dekad budowały historię Teatru Muzycznego. Szanse na drugie życie zyskają stroje z takich tytułów jak Miss Saigon, Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm. To oznacza rozmaite epoki, style i estetyki. Od bogato zdobionych sukien operetkowych i historycznych po współczesne ubrania, w tym szykowne garnitury, eleganckie suknie ślubne czy mundury. W ofercie znajdują się zarówno kompletne kostiumy, jak i pojedyncze elementy garderoby, które mogą stanowić oryginalne uzupełnienie codziennych waszych stylizacji. A wyprzedaż odbędzie się w magazynach Teatru Muzycznego w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 46A. Więcej wam nie powiem, bo nie będę sobie robił konkurencji, a ci rzemki muszę mieć.
0: El Radio 98 FM. 98 FM.

El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 9, już środa. No do weekendu to już tylko rzut kamyczkiem. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.

0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
1: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
2: Koniec pańskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Marcin Krzemiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
4: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
5: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
4: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
5: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
6: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
5: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
6: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
5: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
7: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, jakby odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
5: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
8: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
2: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
9: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
2: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.

0: Twisting My Sobriety, Tanita Tikaram sprzed lat. A my po godzinie 11:00 tradycyjnie na początek tej godziny naszego spotkania zaglądamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 23 września, no i pod tą datą mamy w Arabii Saudyjskiej święto Zjednoczenia Królestwa, mamy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, no i jeszcze Dzień Spadającego Liścia. No i do tych świąt wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Julia Wieniawa w El Radio. Dookoła południa, dziś 23 września, dziś mamy święto Dzień Spadającego Liścia. Pomysłodawcy tego święta zauważyli, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt, tak jak mamy na przykład wiosną, no choćby walentynki, pomyślcie. No bo jakież to święta teraz przed nami? 1 listopada, 11 listopada, no i tak przynajmniej aż do Mikołajek, do 6 grudnia, 23 września. Nie należy się chyba łzami żegnać z latem, ale radośnie powitać nową porę roku, kiedy parki i lasy mienią się kolorami. Radosnej, kolorowej jesieni Państwu życzę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Nowel Radio. Tak, wszyscy jesteśmy tylko małymi dziewczynkami w tym wielkim, wielkim świecie. Słuchajcie, na portalu Goodreads pojawił się ranking szczególnie interesujący nas Polaków. Dotyczy bowiem polskich książek, polskiej literatury. Które z nich najbardziej podobają się obcokrajowcom? No dobrze, to zróbmy to tak jak w dobrej liście przebojów, czyli od końca. Trzecie miejsce, Krew Elfów, autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Pierwsza z pięciu części sagi o Wiedźminie. Sapkowski zresztą pojawia się w pierwszej dziesiątce tego zestawienia aż trzykrotnie. Na podstawie tych książek powstały gry komputerowe oraz seriale. Postać Wiedźmina, stworzona przez Sapkowskiego od lat, jest jednym z najlepiej sprzedających się polskich towarów eksportowych, jeśli można tak powiedzieć o literaturze. Drugie miejsce może tutaj zaskakiwać, bo to Ferdydurke Witolda Gombrowicza. O tym, kto na miejscu pierwszym, opowiem wam za chwilę. Nigdzie nie idźcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: I to był Sasza w El Radio. Oby suchą szosą sobie chodził. Obcokrajowcy, proszę Państwa, ocenili polską literaturę. Wracamy do tematu. Wiele o gustach zagranicznych czytelników mówi lista ich ulubionych polskich dzieł. Zestawienie otwiera i pierwsze miejsce zajmuje dobrze nam znana lektura szkolna. To Lalka Bolesława Prusa. Tu muszę zaznaczyć, że badanie przeprowadzono jeszcze zanim nakręcono film, który w kinach od 30 września, a także serial, który można już oglądać w streamingu. Wróćmy do książek. No, Lalka. Bez względu na wydanie to naprawdę niezła cegła. Nie wiem, 500, 600, 800 stron. W każdym razie może nieco przerażać, więc ten wybór zagranicznych czytelników może tym bardziej zaskakiwać czy dziwić. Powieść nie ma nic wspólnego z lalką Barbie, choć sięgający po tę książkę zagraniczni czytelnicy mogli być przekonani, że jest wręcz przeciwnie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Reklama.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, to fabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
6: 12 już tuż, już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
7: Zatrzymanie sprawcy pobicia związanie ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Łódzkie dba o zdrowe odżywianie dzieci. Nowy program Urzędu Marszałkowskiego. Polscy siatkarze lecą do Mediolanu.

0: Kazachstanu, gdzie zagrają o medale Mistrzostw Europy.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Przemysław Nazę, zapraszam. Łódzcy policjanci zatrzymali 15 osób, które brały udział w pobiciu 3 pokrzywdzonych. Podejrzani powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn piłkarskich. Do zdarzenia doszło 2 lipca.
2: Wówczas na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi do 3 mężczyzn posiadających gadżety z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich podeszła grupa około 30 nieznanych im osób. Byli oni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców innego klubu z województwa łódzkiego. Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych, uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele.
0: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska. Łódzcy policjanci rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić osoby odpowiedzialne za ten czyn. Prokuratura wydała postanowienia o zatrzymaniu wytypowanych przez stróżów prawa osób, które brały udział w zdarzeniu.
2: 21 września wczesnym rankiem do drzwi kilkunastu mężczyzn w wieku od 19 do 38 lat zapukali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
0: Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonawca robót związanych z remontem estakady na Alei Włókniarzy przy Dworcu Kaliskim rozpoczął kolejny etap prac. Są prowadzone na wysokości balustrad i barier ochronnych po obu stronach obiektu przy skrzyżowaniu z Karolewską. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, prace te będą wykonywane wyłącznie w nocy i mają się zakończyć jeszcze przed weekendem. Dzięki wykonaniu tych robót już na jesień będzie można rozpocząć prace związane z nawierzchnią i wzmocnieniem filarów oraz przęseł całej estakady. Podczas jazdy po alejach Jana Pawła i Włókniarzy pamiętajcie o tymczasowej organizacji ruchu. Łódzkie dba o zdrowe odżywianie dzieci to nowy program Urzędu Marszałkowskiego. Podczas specjalnych warsztatów uczniowie z Łodzi i regionu dowiedzą się, czym jest piramida zdrowego żywienia, jak komponować codzienne posiłki i dlaczego warto, by na talerzu znalazło się miejsce dla warzyw i owoców. Poznają też dobre nawyki żywieniowe i zdrowsze wersje popularnych przekąsek. Dowiedzą się też, na co zwracać uwagę przy wyborze gotowych produktów w sklepie.
3: W ramach programu odbędą się bezpłatne warsztaty dietetyczne dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia połączą teorię z praktyką. Podczas każdego spotkania dzieci przygotują własny posiłek.
0: Mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego. Każda grupa weźmie udział w 3 spotkaniach. Jedno spotkanie potrwa od godziny do półtorej w zależności od tego, co dzieci będą przygotowywać. Urząd Marszałkowski podpisał już umowy z 2 realizatorami, którzy będą organizować zajęcia. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
5: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
4: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią, który rozpocznie się dzisiaj o 16.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Chmury na zmianę ze słońcem. Tak ma być przez cały dzień dzisiaj. Może trochę popadać w środkowej części dnia, ale bardzo delikatnie, jeżeli w ogóle. Na termometrach 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: El Radio.
9: El Radio.
7: 12 minęła, dookoła południa, więc już po południu, a zatem kolejna odsłona naszego programu i druga jego połowa właśnie teraz przed nami, właśnie się zaczyna. Witek Lazar, witam. Dzień dobry, komu jeszcze nie mówiłem.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90,8 FM.
9: 90,8 FM.
10: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: zespół Big Mountain w El Radio przypomniał się. Po 12 jesteśmy, a zatem pora poświęcić chwilę tradycyjnie tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 23 września. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Janusz Gajos, polski aktor, profesor sztuk teatralnych, fotograf, Julio Iglesias, hiszpański piosenkarz i kompozytor, Bruce Springsteen, amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor i Grzegorz Markowski, polski wokalista, członek zespołu Perfect. No i w takim składzie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich po równo tradycyjnym 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To była Kajra w El Radio. Dookoła południa i u nas nasza stała rubryka Co za dzień? Tu sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się w historii fajnym, ciekawym, nietypowym. 23 września. Tego dnia w 2001 roku w stanie Kerala w Indiach zakończyły się trwające z przerwami od 25 lipca, niemal 3 miesiące, opady czerwonego deszczu, który zawierał nieznane nauce żywe komórki. Przez to deszcz padający tam w tamtym czasie miał czerwono-brązową barwę. Początkowo opady tego niecodziennego deszczu interpretowano jako skutek upadku meteorytu, ale później stwierdzono, że deszcze zostały zabarwione przez komórki zarodników alg. Zjawisko to nigdy więcej się nie powtórzyło. I oby tak zostało.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: Liwka w El Radio. Dookoła południa czasami mam wrażenie, że się powtarzam, no ale znów czytam, że astronomowie odkryli planetę, na której może istnieć życie. Odkryli drugą Ziemię. No to już nie jeden raz było. Planeta GJ251C. Nic nie poradzę na to, że ma nazwę jak jakiś model telefonu. No ale ta skalista planeta może być najlepszym dotąd kandydatem na świat nadający się do zamieszkania przez człowieka. Rok trwa tam 54 dni ziemskie. Okej. Ma ta planeta 4 razy większą masę niż Ziemia, a komputerowe symulacje wskazują, że może posiadać stabilną atmosferę i życie. GJ251C oddalona jest od Ziemi o 18,2 roku świetlnego. Nic dziwnego, że macie wrażenie, i ja zresztą też, że się powtarzam, bo odkryto już około 6 tysięcy takich egzoplanet. Niektóre z nich dobrze rokują, tak jak ta, o której właśnie teraz mówimy. No niestety przy obecnych możliwościach na żadną z nich nie polecimy. Ale fajnie, że są.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: No Doubt w muzycznym kąciku klasycznym El Radia. Dookoła południa, jesteśmy już przed pierwszą. Słuchajcie, czytam, że pokolenie Z nie chce dwutygodniowych urlopów. Tak wynika z raportu platformy Airbnb. Jak zatem wyobrażają sobie wakacje? Z raportu wynika, że młodzi ludzie coraz częściej rezygnują z dłuższych urlopów na rzecz częstszych, choć krótszych, maksymalnie 2-3-dniowych wyjazdów. Ich celem są tętniące życiem miasta o bogatej kulturze, w których jest co robić i co zwiedzać, najczęściej w Ameryce Łacińskiej, tam pada ich wybór. No i drugim wyborem jest południowo-wschodnia Azja. No tylko jak to zrobić w 2-3 dni? Lecimy jakieś 12-14 godzin, lądujemy, idziemy w miasto, potem wbijamy gdzieś na całonocną imprezę, z której od razu jedziemy na lotnisko, no bo przecież trzeba kolejne 12 czy 14 godzin wracać. I słuchajcie, to ma sens. To ma sens. Oszczędza się na hotelu.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
6: El Radio.
7: Tu El Radio, 13 już za chwilę i Warto Wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny przed nami.
8: Zatrzymany za plany ataku na szkołę i meczet jest wątek z województwa łódzkiego. Tramwaje wrócą na Piotrkowską od Przybyszewskiego do przystanku Centrum. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Jest ich kilkaset.
9: El Radio. Warto wiedzieć.
8: Przemysław Nazę, zapraszam. To nie był odosobniony przypadek, tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
10: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
8: Nastolatek pochodzący z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. W śledztwie pojawił się również wątek województwa łódzkiego. Służby zidentyfikowały kolejną osobę związaną ze środowiskiem neonazistowskim w naszym regionie. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących jej roli ani ewentualnych planów. Dobra wiadomość dla pasażerów MPK. W pierwszej połowie października tramwaje mają wrócić na plac Rejmonta i ulicę Piotrkowską na odcinku między Piotrkowską Centrum a ulicą Przebyszewskiego. Remont torowiska przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace były konieczne, bo infrastruktura wybudowana w ramach łódzkiego tramwaju regionalnego ma już ponad 18 lat. To jednak nie oznacza, że utrudnienia w ogóle znikną z Piotrkowskiej. Niemal równocześnie rozpocznie się kolejny etap inwestycji między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Cała modernizacja tego odcinka ma zakończyć się do końca 2026 roku. To gratka dla miłośników przyrody i zdrowego stylu życia. Urząd Marszałkowski zaprasza na bezpłatne warsztaty stworzenia niezwykłych zielonych obrazów. Mieszkańcy nadal mogą zapisywać się na zajęcia w różnych zakątkach regionu. Żywy obraz to wyjątkowa ozdoba. Jej właściciel może w niebanalny sposób wyeksponować najpiękniejsze odmiany sukulentów. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie tworzą zieloną kompozycję z roślin.
11: Podczas zajęć instruktorzy przeprowadzą uczestników przez wszystkie etapy aranżowania żywego obrazu. Wytłumaczą też, jak dbać o wykorzystane rośliny, by jak najdłużej cieszyć się samodzielnie wykonaną aranżacją. Po zakończeniu warsztatów zielone ozdoby powędrują do domów osób, które je stworzyły.
8: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Do końca października zaplanowano jeszcze 7 takich bezpłatnych spotkań. Aby zapisać się na warsztaty, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 42 663 35 47 lub 663 35 62. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
12: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
8: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
6: El Radio.
0: El Radio.
7: Po 13 już jesteśmy, dookoła południa w El Radio. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnie już dziś nasze wspólne okrążenie zegara.
6: El Radio.
0: El Radio.
6: 98 FM. 98.
0: 98 FM.
5: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Taylor Dane sprzed lat. A my jak zwykle po 13, jak zwykle na początek tej godziny zaczynamy od powrotu do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś tam dzień spadającego liścia, wiadomo, jesień. Nawiązuje oczywiście do zmian w przyrodzie, kiedy drzewa zrzucają swoje liście. Święto najintensywniej celebrowane jest w szkołach i przedszkolach. Nauczyciele organizują edukacyjne wycieczki, na których uczniowie zbierają liście i uczą się z jakich drzew spadły. No chyba, że pogoda jest płaczliwa, to wtedy jest: mamo, pani na jutro kazała przynieść różne liście. Ręka do góry, kto z was wczoraj tak miał?
1: El Radio 98 FM.

0: Freya Sky w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, przeglądając internet w poszukiwaniu tematów do dzisiejszego programu, natknąłem się na tytuł Gigantyczny wąż na plaży. Widok robi wrażenie. No to klikam i czytam. U ujścia Loary do Oceanu Atlantyckiego można natknąć się na widok, który wygląda jak scena z filmu przygodowego. Na plaży leży ogromny szkielet morskiego stworzenia. Odetchnąłem w tym momencie, gdy doszedłem do słowa szkielet. No, bo żywy wąż, no to już zupełnie inna para kaloszy. Ale czytam dalej. Ta plenerowa instalacja w okolicach Nantes od lat zaskakuje turystów i zmienia się wraz z rytmem pływów. I tu nabrałem powietrza z powrotem w płuca, bo zdałem sobie sprawę, że dałem się nabrać na clickbaity. Tak właśnie to się robi. Dobry tytuł, klikasz, potem klikasz dalej i dalej. No ale skoro już w to weszliśmy razem, to wróćmy do tematu za chwilę. Nigdzie nie klikajcie, zrobię to za was.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ace of Base w L Radio. Dookoła południa, w którym wracamy do tematu, jak już przyznałem, dałem się nabrać na clickbaity. Wiadomość jest stara, ma kilka lat co najmniej, ale ja nigdy wcześniej na nią nie trafiłem. Jest duża szansa, że wy też nie. Gigantyczny wąż na plaży w okolicach Nantes. To instalacja, czyli coś, co powstało sztucznie ręką człowieka. Dzieło sprawia wrażenie, jakby dopiero co zostało odsłonięte przez archeologów. Powstało w 2012 roku jako element wystawy sztuki współczesnej. Efekt potęgują fale. Zakrzywiona forma konstrukcji wydaje się wyłaniać z wody, a innym razem niemal znika. Dzięki temu rzeźba sprawia wrażenie żywej i ruchomej. Jeśli będziecie w okolicach mostu Saint-Nazaire, koniecznie pojedźcie to zobaczyć. W końcu nie dałem się nabrać na darmo.
1: L Radio. L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: To V-Love L Radio. Dookoła południa już prawie 14, a ona na horyzoncie majaczy bardzo nieodległym. No więc prawie na zakończenie mam kącik imienia Paulo Coelho. Bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet jest pełen przeróżnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli, no i różnych powiedzeń, i codziennie powstają nowe i one nie są mojego autorstwa. Czasem żałuję, czasem nie. Ale do rzeczy. Oto jedna z nich. Nienawidzę, kiedy informuję, że potrzebuję urlopu, a ktoś mi mówi: przecież dopiero co byłeś na urlopie. No byłem też dziś na obiedzie, a i tak zamierzam zjeść kolację. I to jest słuszna koncepcja. Smacznego.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Zbliżamy się do 14. Po 14 Tomek Miara w popołudniowej audycji. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo za dziś. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
2: Nowy program badań profilaktycznych łódzki NFZ ogłosił konkurs na realizatorów. Przeprowadzka ponad 1500 pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Kierowcy, przyszła jesień i należy bardziej uważać podczas jazdy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia o nowy program. Dotyczy on profilaktyki raka płuca. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce odnotowuje się ponad 20 tysięcy nowych zachorowań na raka płuc rocznie. Około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu. To ponad 1/5 wszystkich zgonów, których powodem jest choroba onkologiczna. Rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych, głównie ze względu na późne wykrywanie. 90% zachorowań wiąże się z paleniem tytoniu. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku tej choroby.
4: Pacjenci będą mogli skorzystać z badania niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. To bardzo czułe, bardzo dobre badanie, które jest w stanie wykryć chorobę na wczesnym etapie. Dzięki temu będzie można podjąć skuteczne leczenie. Ten program będzie bezpłatny i pacjenci nie potrzebują na niego

0: skierowanie.
1: Mówi Anna Leder z NFZ. Łódzki Fundusz rozstrzygnie konkurs 5 października, ogłosi wtedy listę placówek, z którymi podpisze umowy. Urząd Miasta Łodzi, który obecnie działa w 23 budynkach położonych w różnych częściach miasta, przeniesie część swoich jednostek do kompleksu biurowego przy Wólczańskiej. Przeprowadzka blisko 1500 pracowników ma zakończyć się na przełomie 2027 i 2028 roku. Decyzja o przeniesieniu pod jeden adres 34 biur, wydziałów i oddziałów z 10 departamentów znajdujących się obecnie w różnych lokalizacjach jest przez władze Łodzi uzasadniana wygodą mieszkańców. Miasto podpisało umowę najmu około 23 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w kompleksie przy Wólczańskiej. Około 1450 pracowników będzie pracowało w budynku A, kolejnych 50 w budynku B. Urząd ma być wygodny przede wszystkim dla mieszkańców. Dziś część spraw wymaga wizyt pod różnymi adresami. Po przeprowadzce w jednym kompleksie będzie można wyrobić dowód, zarejestrować samochód, załatwić prawo jazdy czy sprawę związaną z prowadzeniem firmy. Przy Piotrkowskiej 104 zostaną Rada Miejska i reprezentacyjny gabinet prezydent Łodzi. Przyszła jesień, a to powinno oznaczać zmianę nawyków jazdy kierowców. Krótsze dni, coraz wcześniej zapadający zmrok i poranne mgły sprawiają, że muszą być szczególnie uważni. Warunki na drodze mogą zmienić się bardzo szybko, dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować się do jazdy.
2: Kierowcy powinni przede wszystkim pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Mokra jezdnia, ograniczona widoczność czy śliska nawierzchnia wymagają większego odstępu od poprzedzającego pojazdu i większej ostrożności podczas wykonywania manewrów. Szczególnej uwagi wymagają także przejścia dla pieszych. W warunkach ograniczonej widoczności kierowca może później zauważyć osobę znajdującą się w rejonie przejścia.
1: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Warto również sprawdzić stan oświetlenia pojazdu, wycieraczek i ogumienia. O własną widoczność powinni zadbać również piesi. Element odblaskowy może sprawić, że osoba poruszająca się po drodze zostanie zauważona przez kierującego z większej odległości.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
4: El Radio poleca. Już jutro o 18:00 Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na spotkanie z Richardem DeMarco, artystą i międzynarodowym kuratorem, jedną z ważnych postaci europejskiego życia artystycznego drugiej połowy XX wieku. Rozmowę w języku angielskim poprowadzi Daniel Muzyczuk, dyrektor muzeum. Gościem będzie także Terry Ann Newman, artystka i dyrektorka DeMarco European Art Foundation. Tematem spotkania będą życie i twórczość DeMarco, jego działalność kuratorska oraz wieloletnia współpraca z Łódzkim Muzeum Sztuki. Szczególne znaczenie ma przekazane w ubiegłym roku archiwum artysty, zawierające między innymi dokumenty, fotografie i materiały związane z europejską sztuką współczesną. Spotkanie odbędzie się w MS2 przy Ogrodowej. W piątek w Teatrze Nowym premiera spektaklu Niech żyje życie – Rapsodia. To tragikomedia o miłości, bliskości i pragnieniach osób dojrzałych. Twórcy pokazują, że potrzeba uczuć i radości z życia nie kończy się wraz z wiekiem. Od jutra do soboty w Expo Łódź potrwa Wood Design Festival. Będą warsztaty, pokazy rzemiosła, rozmowy, konsultacje i prezentacje nowoczesnych technologii związanych z obróbką drewna. Muzyczny weekend rozpocznie się od mocnego akcentu. W sobotę w Sport Arenie wystąpi Smokey. Publiczność usłyszy największe przeboje zespołu, między innymi Living Next Door to Alice, O Carol i Mexican Girl.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
4: El Radio.
5: El Radio.
6: Dzień dobry. Zapraszam na pierwsze w tym roku jesienne spotkanie z popołudniem w El Radio. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomek Miara. Dlaczego to już na pewno jesień? O tym opowiem Wam za kilka chwil.

Słuchacie El Radia. Według kalendarza jesień mamy już no, od kilku dni. Natomiast jeżeli mówimy o jesieni astronomicznej, no to ona przyszła do nas dzisiaj w nocy. O czym więcej o

www.rmfm.pl Radio. Moment przejścia słońca przez punkt równo nocy jest przyjęty jako ten, który wskazuje kolejne astronomiczne pory roku. No więc, moi drodzy, czy nam się to podoba, czy nie, jesień astronomiczna trwa od równo nocy jesiennej do przesilenia zimowego. Właśnie w nocy przyszła do nas jesień astronomiczna i potrwa do 21 grudnia.

0: El Radio. El Radio.
1: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Light Move Festival. Ja już wspominałem, że im bliżej weekendu, tym będziemy Wam przypominać i podpowiadać, które atrakcje są szczególnie warte zobaczenia. I o właśnie takiej atrakcji opowiem Wam za kilka chwil.

0: Pierwszy raz w historii będziecie mogli zobaczyć wideo mapping na fasadzie hotelu wybudowanego na terenie dawnej wytwórni filmów fabularnych. Zostanie to zaprezentowane w najbliższą sobotę. To będzie wyjątkowy spektakl, który nosi tytuł Cyber Girl. No, to jest właśnie ta kolejna niespodzianka, kolejna atrakcja tegorocznego Light Move Festival. Najlepszy widok na spektakl podobno będzie z parku imienia księcia Józefa Poniatowskiego naprzeciw hotela, tak przynajmniej zapewniają twórcy tego przedsięwzięcia. Między godziną 20 a północą będą pokazy się odbywały, równo co 15 minut będzie można je podziwiać.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

Dzisiaj mamy 23 września, a kto to dzisiaj świętuje swoje urodziny? Zaglądam do kalendarza muzycznego, który podpowiada, że 77 lat kończy dzisiaj Bruce Springsteen. Czy trzeba pana przedstawiać? Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, z całą pewnością jedna z najważniejszych postaci współczesnego muzycznego świata. Czy wiecie, że ponoć Bruce Springsteen, zwłaszcza w młodości, miał obsesję na punkcie Elvisa Presleya? Podobno napisał nawet dla niego piosenkę zatytułowaną Fire i pełen nadziei wysłał ją do króla rock'n'rolla. Demo wysłał bezpośrednio do Graceland w 1977 roku. No niestety Elvis zmarł niedługo później, więc prawdopodobnie nawet nie zdążył posłuchać tej taśmy. Ale piosenka się nie zmarnowała, ostatecznie stała się wielkim przebojem grupy Pointer Sisters, a my teraz szanownego jubilata posłuchamy w El Radio.

0: Nadchodzi godzina 15, czyli czas za chwilę w El Radio zaprosić Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
1: Po reklamie. Reklama.
6: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
1: Po reklamie.
3: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
7: Prał brudne pieniądze i działał w zorganizowanej grupie przestępczej, ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Starzejemy się najszybciej w Europie.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 34-latka, któremu zarzuciła udział w zorganizowanej grupie przestępczej, groźby karalne i pranie brudnych pieniędzy.
9: Mężczyzna po 5 latach poszukiwań został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii, a następnie przetransportowany do Polski.
7: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. Zarzucono oskarżonemu przestępstwa, zagrożone są karą do 10 lat więzienia. W związku z tym, że 34-latek już w czasie śledztwa zaczął ukrywać się przed policją, materiały dotyczące jego działalności wyłączone zostały do odrębnego postępowania. 29 września w Światowym Dniu Serca pabianicki biegacz Przemysław Antczak podejmie wyjątkowe wyzwanie. Na bieżni w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Łódzkiego Szpitala Kopernika przebiegnie 42 km i 195 metrów, czyli pełny dystans maratoński. Tym razem nie chodzi jednak tylko o sportowy wynik.
10: Jest to akcja profilaktyczna, z powodów takich dla mnie osobistych i prywatnych, niezwykle ważna. Generalnie chciałem nakłonić tutaj wszystkich do badań profilaktycznych chorób jelita grubego.
7: Przed tak dużym wysiłkiem Antczak przeszedł w Koperniku badania. Wykonano już m.in. echo serca oraz próbę wysiłkową. Jednym z badań była też ergospirometria.
11: Celem tego badania było sprawdzenie wydolności i zapewnienia bezpieczeństwa podczas maratonu.
7: Mówi dr Rafał Gawor. Ten bieg ma przede wszystkim przypomnieć, żeby nie odkładać badań na później, ponieważ profilaktyka może uratować życie, a rak jelita grubego może przez długi czas rozwijać się bez wyraźnych objawów. Po 17 latach wraca połączenie kolejowe na trasie z Łodzi do Poddębic. Od 13 grudnia mieszkańcy Poddębic będą mieli do dyspozycji 5 połączeń dziennie do Łodzi i 5 w kierunku powrotnym. Wszystkie pociągi będą przejeżdżać przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianicę i Łódź Kaliską. 4 z 5 składów jadących z Poddębic pojadą dalej z Łodzi Kaliskiej na Łódź Widzew. W drugą stronę 4 pociągi będą rozpoczynać kurs na Łodzi Widzew i przejadą przez Łódź Kaliską. Jeden rozpocznie trasę w Zgierzu. Podróż z Poddębic do Łodzi Kaliskiej potrwa godzinę 11 minut. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
12: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
7: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Środa raczej z zachmurzonym niebem, a z tych chmur czasem pada deszcz i raczej to się już do końca dnia nie zmieni. Dzisiaj nie więcej niż 15 stopni. W nocy około 8, a jutro w Łodzi podobna pogoda do dzisiejszej, czyli raczej pochmurno z przelotnym deszczem i nie więcej niż 14 na termometrach.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
14: El Radio.
0: Przed nami kolejne popołudniowe spotkanie z El Radiem. Zapraszam na nie tu, Tomek Miara.

0: Słuchacie El Radia, jak jest się czym chwalić, to nie należy być niepotrzebnie skromnym i chwalić się należy. Brytyjski magazyn The Independent umieścił Łódź wśród 10 europejskich kierunków na niedrogi City Break. Więcej o tym opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: O tej porze już przygotujcie się, że jedziemy dość wolno przez rondo lotników, a i Pabianicka, wiadomo, nie jest w tej chwili zbyt łatwo przejezdna. Na Mickiewicza tłoczno, na Kopcińskiego też coraz większy ruch. Włókniarzy zaczyna nam się powoli korkować, na Drewnowski jedziemy wolno, Limanowskiego też już stoi. Na Inflanckiej prosimy o ostrożną jazdę, tutaj doszło do stłuczki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: WL Radio Łódź po raz kolejny trafia na łamy zagranicznego medium. Brytyjski The Independent umieścił nasze miasto wśród 10 europejskich kierunków na niedrogi city break. Autorzy doceniają przede wszystkim to, ile można zobaczyć w jeden weekend, a dodatkowym atutem są tanie bezpośrednie loty z Wielkiej Brytanii. Łódź znalazła się w zestawieniu obok Sewilli, Granady, Bukaresztu, Sarajewa czy Skopie. The Independent zwraca uwagę, że miasto ma wiele do zaoferowania turystom, a jednocześnie stanowi korzystniejszy wybór niż bardziej oczywiste kierunki w Polsce, czyli Warszawa czy Kraków. A najlepsze jest to, że to, co oni napisali, potwierdzają także dane. Pierwszych 8 miesięcy 2026 roku mówią, że liczba odwiedzających z Wielkiej Brytanii wzrosła o prawie 27% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a liczba nocujących zwiększyła się prawie o 39%. Jednym z argumentów dla brytyjskich turystów jest przede wszystkim możliwość bezpośredniego połączenia z Londynu Stansted do Łodzi. Regularne rejsy na tej trasie odbywają się kilka razy w tygodniu, a ofertę dla pasażerów z Wielkiej Brytanii uzupełnia bezpośrednie połączenie z Birmingham. Ciekawy jestem, czy w drugą stronę też to działa i łodzianie wybierają na City Break kierunki brytyjskie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia. Lady Punk będzie świętować swoje 45-lecie. Na razie na zachętę posłuchajcie jednej z ich piosenek, a trochę więcej na temat ich wizyty w naszym mieście opowiem wam za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, 45 lat na scenie, dziesiątki przebojów, kilka pokoleń fanów. Lady Punk świętują jubileusz istnienia i ruszają w wyjątkową trasę koncertową. Bardzo ważna i dla nas radosna wiadomość, jednym z jej przystanków będzie Łódź. Podczas jubileuszowego koncertu muzycy będą nie tylko grać i śpiewać, co oczywiste, ale też opowiadać o historii zespołu. Publiczność pozna najważniejsze momenty z 45 lat działalności grupy. Koncert wzbogaci specjalna oprawa multimedialna. Na ekranach pojawią się archiwalne zdjęcia, materiały filmowe związane z historią zespołu. I teraz proszę sobie zanotować, Lady Punk wystąpią w Atlas Arenie 28 lutego przyszłego roku.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Okolice ronda lotników na pewno nie są teraz przyjazne kierowcom, na pewno na Pawianickiej będziecie musieli zwolnić. O tej porze to już oczywiste, że coraz więcej aut na trasie WZ, na Kopcińskiego też sytuacja nie wygląda lepiej. Zachodnia, północna, tutaj musicie liczyć się z wolną jazdą, coraz więcej aut na Włókniarzy. Drewnowska stoi, Limanowskiego też niestety już zwalnia. Na Zgierskiej, uwaga, był wypadek i coraz więcej aut jedzie już Rokicińską.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: W tym tygodniu przybliżam Wam Chopin Chopina, więc polski dramat biograficzny z 2025 roku w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Paryż, 1835 rok, Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach, zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Komponuje arcydzieła także na zamówienie. Ze względu na zobowiązania finansowe udziela lekcji gry na fortepianie. Przyjaciele go podziwiają, kobiety pragną jako kochanka.
1: Nie jestem sam. Mam w Paryżu 2000 przyjaciół.
2: Jesteś? Właśnie dlatego potrzebujesz 2000 przyjaciół.
0: Aktor Eryk Kulm, grający Chopina, posiada średnie wykształcenie muzyczne i na planie samodzielnie wykonywał utwory, które zostały pokazane w filmie. Oczywiście w postprodukcji pod obraz zostały podłożone wykonania pianisty Tomasza Rittera.
3: El Radio. 98 FM.

0: Mamy prawie godzinę 16, czyli za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
1: Po reklamie.
5: Eksperyment procesowy w akwaparku Fala. Kto jest winny śmierci siedmiolatka? Ruszył remont łódzkiej ulicy Stary Złotno. Inwestycja podzielona na dwa etapy. Na festiwalu w Gdyni zadebiutował film o historii Grażyny i Jacka Kuroniu.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. W najbliższy poniedziałek 28 września na terenie łódzkiego akwaparku Fala odbędzie się eksperyment procesowy w śledztwie dotyczącym śmierci 7-letniego chłopca. Czynności prowadzone będą przez poleską prokuraturę, która bada sprawę nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
7: Eksperyment ten ma odtworzyć m.in. warunki widoczności w trakcie wypadku. Czynnościami pokieruje prokurator z poleskiej prokuratury.
5: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Do tragedii doszło na Fali 27 lipca podczas zajęć nauki pływania odbywających się w ramach półkolonii. Siedmiolatek przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod powierzchnią wody. Następnie przez kolejne 6 minut miał leżeć na dnie basenu. Dziecko zauważył dopiero starszy mężczyzna korzystający z pływalni. Wyciągnął chłopca z wody i rozpoczął resuscytację, którą później kontynuowali ratownicy medyczni. W stanie krytycznym dziecko zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki. Mimo wysiłków lekarzy, siedmiolatek zmarł po 16 dniach od wypadku. Drogowcy przystąpili do remontu pierwszego odcinka ulicy Stary Złotno. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się odcinkiem pomiędzy ulicami Złotno i Gwiaździstą, aby następnie przenieść się z pracami na odcinek od Gwiaździstej aż do granicy miasta.
8: W ramach zaplanowanego zakresu prac drogowcy zajmą się przede wszystkim wymianą zniszczonej i niespójnej nawierzchni jezdni. Zniszczona asfaltowa jezdnia, która na dalszym odcinku zamienia się w betonowe płyty, zostanie zastąpiona przez nowy i gładki asfalt. Jednak zanim zostanie on ułożony, wykonana zostanie nowa podbudowa drogi. Drogowcy wykonają także nowe chodniki wzdłuż drogi, których miejscami tutaj brakuje.
5: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Drogowcy przystąpili do prac rozbiórkowych jezdni. W następnym etapie rozpoczną się prace ziemne oraz konstrukcyjne. Na czas trwania robót ulica Stare Złotno jest przejezdna dzięki wykorzystaniu ruchu wahadłowego. Łódzcy radni podjęli decyzję o bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada. Dzięki temu każdy łodzianin będzie mógł wybrać się w odwiedziny na groby bliskich bez obaw o miejsce parkingowe. Decyzja dotyczy zarówno roku bieżącego, jak i przyszłych lat. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji będzie obowiązywać przez cały dzień 1 listopada na terenie całego miasta, a także na tych liniach, które wyjeżdżają poza granice Łodzi. Dzięki temu bezpłatnie dojedziemy także na cmentarze położone poza miastem, m.in. w Gadzce Starej czy Żgowie. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i w rocznicę założenia, m.in. przez Kuronia, Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
9: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na trzecim planie.
5: Film Nasza Rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj nie spodziewajmy się niczego więcej poza tym, co teraz widzimy za oknami, czyli raczej pochmurno, chwilami deszczowo i nie więcej niż 15. W nocy około 8, a jutro, no niestety pogoda w Łodzi podobna do dzisiejszej. Znowu raczej pochmurno i nie więcej niż 14 stopni.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
0: Tu Tu Tomek Miara, zapraszam na kolejną godzinę z L Radiem.

0: Słuchacie El Radia. Nie dalej jak w poniedziałek miałem dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców Widzewa, bo Bartłomiej Drągowski został powołany do kadry. No niestety tu kończą się dobre wiadomości, ale więcej o tym opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ciągle wzmożony ruch, traficie na Pabianickiej, sporo aut ciągle jedzie trasą WZ, na Kopcińskiego też trzeba będzie jechać wolniej. Na Włókniarzy mamy zator, na Konstantynowskiej zwalniamy, na Limanowskiego też jeszcze ciągle sporo samochodów. Na pewno zwrócicie uwagę na fakt, że jest taki fragment Brzezińskiej, gdzie na pewno będziecie musieli zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400

0: Słuchacie El Radia. Bartłomiej Drągowski jeszcze niedawno znalazł się w centrum zainteresowania kibiców po tym, jak dodatkowo powołano go do reprezentacji Polski. Bramkarz Widzewa zastąpił w kadrze Kamila Grabarę, który doznał kontuzji kolana. No niestety kolejny bramkarz reprezentacji narodowej jest kontuzjowany. Sławomir Abramowicz wszedł na boisko za Bartłomieja Drągowskiego, który doznał kontuzji pleców. Taki komunikat przekazał kanał sportowy. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak poważny jest uraz oraz czy rzeczywiście oznacza on dłuższą przerwę w grze. A więc to zrozumiałe, że z niepokojem sytuację śledzą kibice Widzewa. Drągowski jest przecież podstawowym bramkarzem zespołu i jednym z filarów drużyny. Mimo wszystko warto przypomnieć, że między 25 września a 5 października polska kadra zagra 4 mecze w ramach Ligi Narodów. Ten najbliższy już w piątek w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio. Co wiemy o Stanisławie Wokulskim? No, to, że był platonicznie zakochany w Izabeli, ale był też przedsiębiorcą, dzisiaj możemy powiedzieć biznesmenem. No ale pytanie brzmi, czy był majętny? Czy dzisiaj też uchodziłby za bogatego? Odpowiem na to pytanie za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Po premierze netflixowej Lalki Polska podzieliła się na zwolenników i krytyków nowej interpretacji powieści. Pamiętajmy, że jednocześnie zbliża się premiera kolejnej wersji lektury, tym razem kinowej. Analityk finansowy odłożył spór o ekranizację i postanowił zajrzeć do portfela Wokulskiego. Aby pieniądz u Prusa nie miał abstrakcyjnego charakteru, warto wiedzieć, że jeden rubel z powieści dzisiaj wart by był jakieś 371 zł. Z wyliczeń eksperta wynika, że bohater powieści zbił na wojnie w Rosji fortunę odpowiadającą dzisiejszym 93 milionom złotych. Czy to dużo, czy to mało? No cóż, właśnie też ogłoszono listę 100 najbogatszych Polaków według magazynu Forbes. Tak się składa, że Wokulski nie znalazłby się w pierwszej setce.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Czas na ostatni popołudniowy raport dla zmotoryzowanych i zazwyczaj o tej porze mówię, że już właściwie po korkach. A tu niespodzianka, niestety niemiła, ciągle na Pabianickie jedziemy wolno. Na Bandurskiego ciągle zator, na Limanowskiego też trzeba będzie zwolnić. Piłsudskiego ciągle zatłoczona i na Kopcińskiego też liczcie się z tym, że będziecie musieli jechać wolno.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: czas, żeby sięgnąć po piosenkę, którą znacie, ale być może nie słyszeliście jej tej wersji. Tym razem posłuchamy Hit the Road Jack, a więc fantastycznego utworu nagranego przez Raya Charlesa w 1961 roku. Dość dawno, natomiast dość współczesną wersję Hit the Road Jack zaprezentował nam australijski DJ ukrywający się pod pseudonimem Throttle.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

done.

0: mamy już prawie godzinę 18. Ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy. Po reklamie.
6: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcje w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
8: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru. Z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty, konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
6: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
9: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
6: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
10: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
6: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. I figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry. A wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
7: El Radio dla sportu.
11: Zaczynamy od Widzewa. 10 zawodników Akademii trenuje obecnie z pierwszą drużyną. To piłkarze z roczników od 2007 do 2011, którzy dostali szansę sprawdzenia się. Klub zapowiada, że podobne treningi będą organizowane także podczas kolejnych przerw reprezentacyjnych. Wielkie wyróżnienie dla obrońcy Widzewa Steve'a Kapuadiego. Piłkarz otrzymał Order Narodowy Lamparta, najwyższe państwowe odznaczenie Demokratycznej Republiki Konga. Nagroda jest związana z historycznym awansem kongijskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata przed siatkarkami ŁKS Commerce Con. Kolejny turniej w piątek i sobotę w twardo Górze Łodzianki zagrają w zawodach giganci siatkówki. Ich

0: Walkami będą Developers Rzeszów, Mladost Zagrzeb i turecki Zerenspor Kuliby.
1: Myślę, że mamy fajną drużynę w tym roku i możemy coś osiągnąć dużego. Poprzeczka będzie jeszcze wyżej na tym turnieju. Wiadomo, że gdzieś tam gramy przeciw tureckiej drużynie najpierw, później zobaczymy. Mam nadzieję, że również w finale i że to będzie nasze kolejne trofeum.
0: Mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Do rywalizacji wróci także piłkarski ŁKS, ale dopiero w październiku. W czasie przerwy reprezentacyjnej piłkarze rozegrają sparing z ekstraklasowym Radomiakiem Radom. Mecz zaplanowano na 3 października. 8 dni później ŁKS podejmie Ruch Chorzów i na koniec rekord z udziałem łodzianina. Kierowca rajdowy Mikomarczyk przejechał 1338 km na jednym ładowaniu elektrycznego Audi, ustanawiając nowy rekord Guinnessa dla seryjnego samochodu elektrycznego. To kolejny rekord w dorobku sportowca.
2: El Radio. 90.

0: L Radio w Łodzi.
1: Yes. Open, come on. Martinez.

0: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
0: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
3: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
0: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
4: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
5: A czego brakuje do tej jesieni?
4: Kolorów.
5: Za mało?
4: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
6: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
7: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielono, żeby była jesień.
5: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
8: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
0: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
1: El Radio dla sportu.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
10: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20. Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstra klasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
1: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: To jest L Radio.
1: Na 98 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: Drożeje diesel, benzyna 95, na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słowenia.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
4: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
0: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj obrali Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Przed nami trochę chłodniejszy dzień z dużym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu. Najcieplej stosunkowo będzie na południu i w centrum Polski, gdzie zobaczymy do 17 stopni, a na północy tylko 13. Przy tym zachmurzonym niebie możliwe są też jutro przejaśnienia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. W Łodzi.
7: Na 98 FM.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bi

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM. 98 FM.

0: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
2: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
0: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenia, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
0: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
5: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
0: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji. Czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro pogoda będzie kapryśna, chmury często przykryją niebo, choć możliwe są też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe też burze. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich do maksymalnie 17 na pozostałym obszarze kraju.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. El Radio. El Radio. 90.

0: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
2: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
0: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł na 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
3: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem, po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu. Osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
4: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 w pierwszym roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
0: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
5: El Radio na pogodę.
0: Dużo chmur, trochę słońca, a okresami deszcz. Tak zapowiada się pogoda na jutro. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się też burze, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Wiatr będzie wiać z zachodu umiarkowanie, choć miejscami będzie porywisty.
5: To jest El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Tragiczne odkrycie w powiecie wieluńskim. Ciało kobiety na brzegu rzeki Warty.
2: Życie kobiety nie zdołano uratować.
1: Zatrzymany za plany ataku na szkołę i meczet jest wątek z województwa łódzkiego.
3: Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane.
1: Zatrzymani sprawcy pobicia związani ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców.
4: Do drzwi kilkunastu mężczyzn zapukali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Prał brudne pieniądze i działał w zorganizowanej grupie przestępczej. Ukrywał się w Wielkiej Brytanii.
5: Mężczyzna po 5 latach został zatrzymany.
1: Mobilna aplikacja dla pasażerów z Gierskiej Komunikacji Miejskiej już działa.
6: Mogą sprawdzić aktualne odjazdy autobusu z przystanków.
1: Kierowcy, przyszła jesień i należy bardziej uważać podczas jazdy.
7: Nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: L Radio. Warto wiedzieć.

Liczę, że mogę się w tobie schować, wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

El Radio 98 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.